Eh urero yitwa Wizkid no ndaracyaduhereza je mu ndirimbo yise Jolo nimwe mu ndirimbo nazo zagiye zikundwa ndetse zinaca agahigo